Vodajče, dženca, hakle, tak prava je za mne VM. Tu lustče jako moderatorka. Vezo sem se runje mylio a nendu do druho, nendu do pšestavki, ale so runje z pšestavki přišli, dale ste tam. Vezo 0-0, Česka přečivo Južne Koreje a tu už pola neme netko na vedro. No hej, krasn skadžen je svunčka to dženca rano, tu budušinje bije mjestem pak je, so to hižo trochu zminivo te barbe su netko trochu cuniše, takže žouto zeleno mudre, na kužu pat pak kitro rjane. Svunca išče spočatnje trochu vidimo, v biju dnja pak so mročene silniše a silniše pšidruža. Zmijeme dženca najwyższe temperatury jest 14 a 18 stopniami. K temu może so każdy się w minionych dniach przeco zase raz z lochka pokapać. Też prawy deszcz dżęca oczekujemy, a k temu może so też raz zarymać. A poladniemy wiedzą też na koniec tydzienia, sobotu wostyne dale neobstanie z mroczylemi, ze słońcem, a też ze świelemi. 18 do 22 stopni to oczekujemy, a wostyne dale więcej kojte, a też niedzielu wostanie dość miniate, też pokapacz za niedzielu ma, żywe sleprostu pana maksymalnie 19 stopniu, a runie tak, że też pundzielu dale.

A abrakadabra tule mam jeszcze wubiak titulo, który się nam hudźbna redakcja zastawa. Smy za zromadze spiła Marek Rejka. W swobodnym dniu spiła Maria Matzyna. A ty to nie widzisz, spiewa doktor Tastel. Na uśitkę tutaj tytule smiemy so, dżęce rano hacz do sześćich wieselicz. A tu nie tylko Zofia z Lubuj Szo.

0: Jednotli ocenu sebe vidimy, mohocu zuch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tu by blak, nocy nasze taka znak, huku tu koszedna dnia, moja skromna postawa, bo swe czasy kradnu się i wało dnie se poiba, ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc, wyszamy se na tebie, jasno zapatrz mój nie.
1: Nic se.

rozumieć, rozumieć. To mój zwycz, to mój speech. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj, tu już lubym stajnie ruku daj. Niech tu w obstacznem, że sam nasz świetny kraj nie świetaraj. Na ty piepak muszę twarzyć, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, coś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera. We'll be right back.

0: V nuas licach tam šepetuja runje zemju, v dvestči apostametrach vubokosči za možno Einsteinove teleskop, potem šakosči runje našich poješčach hižo svišeli, dež je to če ze Sernjan na smjernuas lice je hižo na ljevem boku vidjeć, tuta vulka nebozova mašina, kiž tutun džiru toči do zemje. Technická univerzita je za točenje fachovej firmie nadok dawa, ale što poprom, gdyż rano raz maszyna nochce, a nie może z co dalej toczyć. W serbskich wieskach, gdzieś to ksusody. Frank Vauri.
1: Ja, ta maszyna nie ma co zaskoczyć, a to są mu tli pomoc znać z traktorom, co ty panie poradził, a potem swoje lady gratił, gdzieś się szowacy wolkmił, im dali, a potem to czynili za blik rodzin, a ten po nas bieżą. Potem dalej toczyć, a.
0: Miestem sú tam hižo pojc, hubokosť, čo docpili, što je pri tým uskočilo a što vopedlerio k tomu menia, nedom tu serbským rozvosu svišiče.

0: Nuczki za tą całą regionu też wprawdzie pozytywne.
1: Ale też krytyczne głosy usłyszeć byli, że gdyż so tunel używa, znano za odkładowanie atomowych odpadków. Geologka tutę myślę znaje, a wczoraj tam prawi, że z jej wida region tu nie jest idealny, a nie odpowieduje oczekowaniom za taki konczny skład. Posłuchać, pak będzie to niekto drugi.
2: Mies sernanami a nuoslicami toczarunie dalszu dżeru za posudżowanie zemie w 200 postametrach wubokosci. Z wuslitkami cilczaso poabić z poczatk leta 2027 po tekim klitu w tak mianowane Einsteinowy teleskop, gdyż by mógł potom we Łužice nastać a do Svetnišća ladać. Beno Šota je nam rozprawiał.

0: Ja se nadžijam za zmeje sjate pito, jut se dobro volu ze Serbami, pšetož vod mi je so Slavija marš, a na ja si mislu pši deštu, so to špatne beha. Najčera se menča to mejach, mišako na nekotrih mestnach on je v Užice hižo nevedra, v Nuoslicach so se napšikvat krupe najšli. No, a druže, tam je so samo palivo, Matejo.
1: Voči, so dženca rano reči, a to čitame v novinach.
2: Kajž pisaja Sakske Novine je čara v Vutach bysk do dvusobnoho domu zadyru. Jako voniła w obora przyjeżdża, jest od cicha domskiego hižo kompletne paliła, po ponu cioch tobie na dłoniszczuje drozy we Vutach. W obydlario te możachu so odre sami wukować, zraniu so potekim nichtu nie. Niedze stoceci w oborniku bie namiestne, a je wojen potom saszała, ale policja informuje, nie może we twarinu hižo wiac nichtum bydlić. Domske te jest so kompletne. Letne upaliło rano netko na napraszwanie jeszcze raz rykaše. Vysk je čera v Vutach do dvusobnoho domu zadyru, o tym pisaja v dženznejších sakskich novinach.

Ja, to jara deres, no, ja nie wiem, ja si skoro myslu nikto szkoli z was też, za niszczo proszę zapłosić, a potem jac nyłeś dżesy, kwat, a na drugi dzień, cak, tam zaso leży. No hej, tak dżyszysz, ako so też, lecze 2022, muži tu w Zakskej, kotryś je swój puczowanski pas pytał, kotryś je trebał za jezbu. No hej, a tu nie pytał, a pytał, nie namakał, potem je szoke hamte, a je prajo, ja trebam nowe. Samsne dzień jeszcze, samsne popołudnio, je pasta se namakał, szó z numakę hamte, a prajo pastu zase je szitko poradku, nie trzeba czy żane dalsze kroki zawieść. No hej, a potem jest to już podał na swoje jezbu, mienicy do Nowozelandzkie, a tam nie smiedzę się potem jadz dalej, dokąd so rekli, za tutym pasom so jeszcze pyta, niemscy reka to co fandung ausgeschrieben, tu już nie możecie tu nażel dalej. Za runie tutun jezbu je muż skorzył pola zaradniskoho zwiazka, pola gminy. Przetoż cyszy za tutun jezbu fęki roczomycz gmina jemenicy skomdziwa, tam wszelakie kroki zaso zariadować, a cały proces tak rec stopować. Nitko jest to też przed cudnictwem runie tutun pat rozsudził, haj, muż ma narok na to, zo gmina jemu szitkie koszty naruna, to jest jaskowe cudnictwo rozsudziło, przetoż rukuje gmina przez hamtske rukowanie za zmylki swoich sobudziewaczerjów. No hej, tutun muż mniejsze potekim tola jeszcze zbożo, nie zbożu, co nie trzeba znajmniejsze na tych kosztach. Za daleko jest, bude nowozelandzkie, sejdzo wastacz. Mierzace pak na kosztu pat je.

0: Policja z Dzili.
1: Wczera je we Wutach wysk do dwójsłownego domu zadyrył, jako woniła w obora przyjedzie, jest od sycha domska iżo kompletne paliła. Po poniucjuch tobie na dłoniszczu i drozę, w obedlerio te moža chusa sami wukować, zraniu sopotekim nichtu nie. Niedze sztoce ci w oborniku obie namiestne, ale kaž policja informuje, nie može w tvarinju iżo nichtu wiac bydlić, domske jest o kompletne upaliło rano na napraszowanie reka. A kajž sme hižo čera zdjelili, kopja so tu kilu vo sebe vokvo Zorelca a vojarec telefonate, v kotrež spytaja skučičeljo vutreč informácie ľuďom, hač maja v dome pineze a debenky. Pritom činja tak, jako bych u policistča byli a jako bych u chceli zazvonených škitač. V útoru bych 26 takých šokových telefonátov, sredu potom 20 dalších znamenša votych, je policia zoniu a tuž policia rádi, buďte skečmi.

0: A dusz słońca znowa svita, potom przyjdu też dość, a nadoż pojeszcze na naszą FMNR Serbia, na naszą szmoratkę niczwierną, Matio.
1: Hej, a na tym miejscu jeszcze raz w utromne czak, sme dostali dwie informacje, na przykład foto z Dobroszic, utromne czak, knieże Huberta Żuro, a wun pisze, nasz dobroszczanski baczon ma trójniki, a hej, w oprawdzie na focie widać, citejke małke wujczki, a tun wujki baczonki sztake na te moja ta lada. A potom sme jeszcze dalszą informację dostali od serbskiego szulskiego towarstwa, Maja menujce hišče za prozninske levo ve vodovih Henrichecach, kiš 7. štartuje kotkodobne hišče mestna. Tuž, štuž, ce hišče sobo, a nie, hač dota je na mesto, mose nekak nadejnš serbske šulske tvorstvo, ma kotkodobne hišče mestna za prozninske levo ve vodovih Henrichecach.
0: A ja se myslu, ci, dvaj, jeden, a pola, es ište netko telefon klinka.
2: Štota če ceš?

you. Ale zawsze miesniczka, bo się nie dosaja. Sztony, a prajuci, swoje smachy tu smi, a dziś.

0: Szejemy zbożo.
1: A gratulacja, tak wata dżęca do serbskich bazlic. Tamenujcy sveči dżęca Maria Matcina Peč a 80. narodniny. A kto tej składności, sme też dostali basin. Hižo Peč a 80. let nosi tebie Boži svet. Luba mama, voka, pravoka, najlubša od Boha nam darena. Svoju lubosť nam šedne dariš, najračo tak nedžesku pečen zvariš. Narodninska hostčina džen skvali dekanca, kotruž se zaušich napekva. Lubosť votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nam zdžidživa. Nechči botunk nes šomituje a nam mnoho dalších let s tobu daruje. Tu džens svedžen svedčime a so s tobu radujme. A to přeja ľubejdžesči Tomáš a Zabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Glóriu, kajšte špintlašky Vito, Janka, Simon a Luciana.

0: Potem jeszcze też runie naszych pojazdczach słyszeli, gdyż jedyczy zesanan na zmianu oslicy, jak iżo na lewym boku widzieć niebozuła maszyna, kiż toczy dżiru do zimie. Tam przepytuje zimiu w 200,5 metrach głębokości za możny Einsteinowy teleskop. Techniska Uniwersytet Dreżdżeny je za to fachowej firmie nadoktała. Ale što, gdyż rano naraz maszyna nochce, a nie może dalej toczyć? W serbskich wieskach, gdyż kto ksusody, tak też wie, Frank Wauri powiada.
1: Ja, ta maszyna nie chce zaskoczyć, a to są mu tri pomoc dać z taktowym. Co ty pan nie poradził, a potem smy lady grajtył, gdzie się szowacy wytmił, im dali, a potem to czynili za 5 godzin, a dynku nas bieżą. Potem dali to czyczają.
0: Miestem są tam pójcy ubokości, że docwili, co je przy tym uskoczyło, a co w obydlerio k tomu minia, nie dom tu pra nas serbskim rozwasu.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Ja, wir lesen, und gar schon jeden Shop war, weshalb nicht pen, lube, jüschi, lauter wega, muja. Such ich schon raus, so war mein jüschi und nicht so wann ja muli zu, ja.
3: Lot. Wenn sie ja Shop war, zwinskos wieschi. Kiosku, ja moda jinska. Wenn ab schedda war, lot. Lot ja wielgin dobre. Nale wo? Teuer Stefan. Stefan kupuje lot. Napša wo? Teuer Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot zwoši, groni Stefan. Jo, maš pšauje, wenn jo dobre, groni Fritzo. Pen kupuje Stefan hische jaden lot. A Fritzo kupuje tši lode. Na obrazu wižime. Fritzo je jaden lot. A dva loda, ma wenn rutze. Fritzo je lot, pschetze wece a wece loda. A naras, njestoj tam jużo Fritzo, ale loduje muž. Widzisz to? Jo, gledaj się na obrazy. Kto to jeho? Ta ženska, ta pšedavajka. Jo, co pšedava, vena hu?
4: Lot!
3: Lot! Ješ to teke rad, Lot?
4: Ja!
3: Ja? Hustej. Gelce? Kto to jo?
4: Fritz.
3: Jo, Fritzo. A Stefan.
4: Stefan.
3: Kuste je svej, Lot. So, ho vižiš še, Lot svoši, kotaru bavu mal Lotu.
4: Servien
3: und
4: Barbu.
3: Lilo. Lilo, Tecke. So measure to bisch.
4: Blau Bier.
3: Mali nur Lot. Aber zwingi zu Lot. Ja, mach ab schau je. Na, measure bisch as jota Lot. Das Zahnich, ja, Gotto. Ja? Gleda ist schon. Anjenta jotten Fritza. Bschäf jelle Lot. Jet. Kack ugleda, Fritza, anjenta. Kasch snegowy musch, kasch lodowy musch.
2: Jo, a dokolaż szukne zisi lot lubuju. Mamy takie szczęsige życzy spił za was. Do tego gronim wam już raz na zasy słyszenie lubi zisi, a życzę wam jasowe kęstyżenia.

0: Zorajo recne centrum vitaj zvišiu svojo peš a dvažaštelitno obstaše. Na miestne hove heše bozujo bylo cora viele gešči redna torta a kulturny program. Miaze geščimi jo byl David Statnik, předsedar domovine, a vyňa tak ako druge gratulirował s nagronom a na luštny part pšašau.
1: Peš a dvažaštelit. Ja te przeszanie w serskich instytucjach przecież zawsze słyszysz, co gadę poprzął tam w synie. A to ja te przeszanie te słyszysz wszędzie. Ta założby, ta domowiny, ta RCW, ta ABC, si myślę tak. A przeszamy tak.
0: Ja zawsze wie, David Statnik, co tak pilnie nażywają w Rzecznym Centrum je witaj. Szak ja wene Rzeczne Centrum witaj, samostatne wetżelinie domowiny, a se zabiera ze zdżarżaniem a rewitalizacją serskiego rzecu, centrala jo budyżonie a filiala Chrzebuzu. Wiedzy o żywobności witaj centrum ma o swieżeniu z geniuszą w autoru w naszym programie.
2: So you're so near.

Vyče svyše 30 wielkie jubileje tamny kor rozwiesel jo jas jużo 115 let ze swymi głosami. Sebastian Ilikowski-Winkler wam kor krótko przedstawił.

0: Takio znieł serski spił ku gęźbie zwieskołego kongresa domowiny w mieszczanskiej hali Hesiebuzu w lesie 1905-70, gaż suchory dolnej Łużyce ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Teke drejcański chor jo tam sobu getował. Wen ma za sobą dujkę stawizny. Jo se założył w lesie 1911 jako muskie spiłne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jens tego casa aż do 60-tych lat nawiedował. Młody ceptar z Janczolc jo studirował w Nowej Cali, potem jo se rosił do domownie. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa derje dopomina.
1: Dabu, ta uvažuka bola tak stará, jak ja. Ale žiši sme ju v šuli spievali. Dabu ga je bol na šuliara. To je bol srský. Tak raz Jančic bol doma. Tak aj mňa žensku zrec. A potom aj taj vylu, ta vyla ga ešte tam. Ješ tam tajch tam, jo, a potom tý vyl je doke vylil tam.
0: Pevenie je bolo malo muských, tak sú veď 1906 a 40 zachopili také ženské sobu spívaš. Ve 50-tych letach jo dalo v drejcach dva chora, ženskeci a muskeci. Pezdžej jo z toho nastal miešaný chor. Heinz Švica jo bol organizatorický viednik viecej ako 30 let. Miaze jo bol 10 let šouta v Jančojcach. Do chora jo přistúpil v liešie 1905-70 a jo byl teke pedla, gaž suserske hor na zvieskovom kongresu domoviny ustupili. Sam jo spíval bas.
2: Južo môj nan jo spíval v tom kore veľa, veľa let. A pen som teke ja zachopil, ja som byl 30 let a južo tam sme spívali serske. Anka by sviasola a po turium na festivalach sú te kory oko Picnia prišli cesto z gromadu. A my sme spívali serske. A ten Max Hančka jo šikno organizoval. To sú byli riedne case.
3: Jo, a na te riedne case buža drecenský kor víče dopomínaš, kaž svíži svoje 115 letné jubileje. Svížin buža při cerkvi vejse zegar dviju se zachopio, zastúpio darmo. Jo, co môžeš ho ešte riedného doživíš na koncu týženia, to vie náš kolega Gregor Klim. Po muzice buža za vás při mikrofóne a vám šaké to rade dajo.

Takio znieł serski spił ku gęźbie zwieskołego kongresa domowiny w mieścianskiej hali Hesiebuzu w lesie 1905 a 70, gaż suchory dolnej je łużyce,

0: ja tam sobu getował. Ven ma za sobu dujke stawizny. Jo se założył w lesie 1911, ako muske spiwne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jen z tego casa aż do 60-tych let nawiedował. Młody ceptar z Jan Scholz jo studiował w Nowej Cali, potem jo se rosił do domownie. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa der je dopomina.
1: Dabu, ta uvožuka bila tak stara, jak ja. Ale žiši smo jo šuli spivali. Dabu ga je bil na šuljarja. To je bil srski. Tako z Jančic bil doma. Tako je imel žensko zrec. A pa ima ta je vilu, ta vila ga išče jo tam. Viš tam tajih tam jo, pa ti vili je dokaj vidljil tam.
0: Pevenje je bilo malo muskih, tak su već 1906 a styržašća zahopili teke ženske sobu spiłaś. We 50-tych letach jo dało w drejcach dwa chora, ženskecy a muskecy. Pezdziej jo z tego nastał mieszany chor. Heinz Schwitzer jo był organizatoryski wiednik więcej ako 30 let. Miazy jo był 10 let szołta w Janczojcach. Do chora jo przystupił w lesie 1905-70, a jo był teke pedla, gaż suserske hor na zwieskowym kongresu domowiny ustupili. Sam jo spiwał bas.
2: Jużo mój nan jo spiwał w tym korie wiele, wiele let. A pen som teke ja zachopil, ja som był 30 let, a jużo tam sme spiwali serske. Anka bez wiasola, a Paturium na festiwalach su te kory oko Picnia przyszli cesto z gromadu. A myśmy spiwali serskie. A ten Max Hanczka jo szykno organizował. To su byli redne czasy.
3: Jo, a na te redne czasy burza drecenski kor wicze dopominasz, każ swiszy swój 115-letny jubilej. Swiżyn burza przy cerkwi wejse zegary dwiusy zachopio, zastupio darmo. Jo, co możesz o iści redniego dożywić na końcu tyżynia, to wie nasz kolega Gregor Klim. Po muzyce burza za was przy mikrofonie, a wam szakę do rady dają.